0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody.

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

kawał przyjemnego grania na dobry początek dzisiejszej Głowy do Góry. U2 i Vertigo na 98,2 na zegarach 3 minuty po godzinie 7. Z tej strony Kuba Pasieczny. Dzień dobry i zapraszam do godziny 10. I lecimy dalej w przyjemnych rytmach, tym razem czas na nowość. Europe i Scandinavian Ice już teraz w waszych głośnikach.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.

No, kawał mocnego grania wprost od grupy Godsmack, I Stand Alone na 98,2. Jednak nie wypada, żeby dziś samotnie czuli się m.in. Michał, Michalina czy Rafał, bo osoby o tych imionach mają dziś imieniny. Życzymy wszystkiego najlepszego. I jak właśnie zdaliście sobie sprawę, że nie macie dla znajomej osoby o takim imieniu prezentu, no to możecie zrobić im na przykład kawę, bo dziś mamy także dzień kawy, więc bez tego trunku się dziś nie obejdzie. Za to przed nami kawałek, który pobudza, no, równie dobrze co dobra dawka kofeiny, Lux Torpeda i Autystyczny.

Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

The Trucks i Wild Thing na 98.2. Na zegarach 18 minut po godzinie 7, a więc to czas na pierwszy dziś przegląd prasy. I na początek nieco informacji na temat pogody. Otóż wiele osób odczuło już coraz chłodniejszą pogodę, nie tylko na zewnątrz, ale i w mieszkaniach. I jak czytam, mieszkańcy nocami marzną, bo kaloryfery są zimne, a niektóre spółdzielnie nie reagują na prośby i trzymają się swoich zasad dotyczących daty rozpoczęcia grzania. Spółdzielnie mieszkaniowe Instalator, Centrum czy Czechów, jak czytam, mają już ciepłe kaloryfery. Mieszkańcy LSM-ów muszą jednak poczekać do jutra, a reszta, cytując artykuł, musi uzbroić się w cierpliwość. Więcej na ten temat na stronie internetowej Dziennika Wschodniego. Za to w Kurierze Lubelski nagłówek następujący: rano korek, po południu korek. Czy na rondzie z flagą można przejechać sprawnie? Według najnowszych szacunków w ciągu godziny najwyższego ruchu przez rondo może przejechać nawet 6400 pojazdów. A więc skąd korki? No jak czytam, pojazdów jest za dużo, a rondo jest za małe. I według szacowanych zmian, żeby ruch po prostu był sprawniejszy, zmiany musiałyby nadejść w obszarze Podzamcza, gdzie ulica Ruska po przebudowie stałaby się głównym korytarzem komunikacji zbiorowej. Więcej na ten temat na stronie internetowej Kuriera Lubelskiego.

0: Czas na pierwszy dziś wyjazd na lubelskie drogi. Na początek Wrotków. Tutaj postoicie przede wszystkim na Diamentowej i Romera. W okolicach LSM-u i centrum zatem do utrudnienia przede wszystkim znajdziecie w Alei Kraśnickiej. Ruch jest tam całkiem spory. Cierpliwość przyda się także jadąc Aleją Solidarności w stronę zamku. Chodźki, Prusa, Aleja Tysiąclecia. Tutaj nogę z gazu także trzeba zdjąć.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

i Lovey Irish na 98,2 i na 21 minut do godziny 8. Wczoraj zakładaliśmy, że Polska jakoś odpłaci się Szwecji za wyeliminowanie nas z awansu na Mistrzostwa Świata. Tak się jednak nie stało, bo przegraliśmy końcowo 3-1, ale to też nie jedyna akcja, w której reprezentacja Polski w piłce nożnej przegrała ostatnio. Mianowicie przegrali oni także z naszymi siatkarzami, bo jak czytam, Polacy zakochali się w siatkówce. Aż 4,5 miliona osób mogło oglądać finał reprezentacji Polski z Francją w ramach Mistrzostw Europy. I dla porównania, mecz Polaków z Bośnią oglądało prawie 3,8 miliona osób, co i tak jest moim zdaniem dobrym wynikiem, patrząc na to, że, bądźmy szczerzy, był to bardzo nudny mecz. Także jak widać, no Polacy żyją sportem, co by się nie działo, to i tak wspieramy nasze reprezentacje, także nie pozostało nic jak zacytować w tym momencie innego, świetnego polskiego sportowca, czyli Mariusza Pudzianowskiego, mianowicie trzeba wystarczy powiedzieć Polska górą.

of the Rebellion, Flowers in the Water. Bardzo przyjemne granie w waszych głośnikach na 13 minut do godziny 8. Tak przeglądam sobie w międzyczasie internet i sobie myślę, no czego to człowiek nie wymyśli, żeby imitować granie na gitarze. Gdyż, jak czytam, Xiaomi wraz z premierą ich nowego smartfona zaprezentowali pewien gadżet, mianowicie nazywa się on Pocket Guitar. Jest to magnetyczne urządzenie przyczepiane do tyłu telefonu, które się rozkłada, przez co w jednej ręce trzymamy telefon i przyciski odpowiedzialne za akordy, a w drugiej części mamy imitację strun. No, ciekawe, czy Wonderwall grane na takiej telefonicznej gitarze brzmi równie dumnie. Za to my wracamy do muzyki granej już na prawdziwych gitarach. Kiss, I Was Made for Loving You już teraz w waszych głośnikach.

Żurkowski i lato za nami. I to dosłownie, choć jeszcze ostatnie podrygi z wyższych temperatur i bardzo ładnej pogody będą miały miejsce w tym tygodniu. Za to my zbliżamy się do pierwszych wydarzeń Radia Centrum na dziś, bo na zegarach niecałe 5 minut do godziny 8, a w nich co nieco na temat zdrowia Polaków. Mianowicie, jak czytam, wzrok Polaków będzie się tylko pogarszać i statystyki wskazują, że liczba pacjentów wzrośnie o 500 000 w ciągu tylko kilku lat. Jak sobie z tym poradzić i co można zrobić, usłyszycie już w wydarzeniach Radia Centrum punktualnie o godzinie 8. Zapraszam w imieniu Szymona Skrzypka, a tymczasem na muzyczne zamknięcie godziny 7 kawałek od grupy Kasabian. Fast Views już teraz na 98.2.

0: Sabian Fast Fuse. Na zegarach niemalże godzina 8, a więc to czas na pierwsze wydarzenia Radia Centrum na dziś.
1: Białorusin odpowiedzialny za planowany akt dywersji w Chełmie skazany. O tym za chwilę. Powiemy również o Europejskim Tygodniu Profilaktyki.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Na wokandę wraca sprawa aktu dywersji w Chełmie. Białorusin został skazany. Sąd okręgowy w Lublinie wczoraj podjął decyzję w sprawie 28-letniego obywatela Białorusi Witalija S. Mężczyzna przygotował na zlecenie obcego wywiadu akt dywersji, gdzie miał filmować halę magazynową w Chełmie. Ten sam obiekt miał zostać później podpalony. Zdaniem śledczych Witalij S. miał dopuścić się tych czynów w lipcu 2025 roku. Wczorajszy proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Białorusin został skazany na 3,5 roku więzienia, grzywnę w wysokości 1500 zł, zapłatę 2000 zł na rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz utratę praw publicznych na 9 lat. Trwa Europejski Tydzień Profilaktyki. W ramach jego pierwszej edycji szereg darmowych konsultacji medycznych. Już w najbliższą środę w 11 miejscach w całej Polsce będzie można wykonać darmowe badania spirometryczne. Wśród lokalizacji znajduje się oddział lubelski NFZ na ulicy Nadstawnej. Diagnostyka umożliwia identyfikację i obserwację m.in. astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, na którą w Polsce cierpi aż kilka milionów ludzi, z czego duża część nie zdaje sobie z tego sprawy.
2: Zapraszam wszystkich Państwa, którzy mają duszność wysiłkową, którzy kaszlą, nie wiedzą dlaczego. Jeśli jesteście po 40, jeśli palicie tytoń albo jesteście byłymi palaczami, jeżeli żyjecie w zanieczyszczonej atmosferze, wykonajcie badanie spirometryczne, to może uratować Wasze życie. Obturacja jest charakterystyczna dla przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
1: Mówi doktor habilitowany Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii WIM PIB, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. W sytuacji, gdy podczas badania wyjdzie obturacja, może okazać się, że pacjent ma astmę lub POHP. Wówczas badany otrzyma list do lekarza rodzinnego z prośbą o dalszą diagnostykę. Lekarze będą przeprowadzać badania w godzinach od 8 do 16. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wzrok Polaków będzie się pogarszać. Statystyki wskazują, że liczba pacjentów wzrośnie o 500 000 w ciągu kilku lat. Szacuje się, że w Polsce na zaćmę cierpi blisko 800 tysięcy osób. Do 2030 roku według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego ma być to 1 300 tysięcy osób. Głównym powodem jest starzenie się społeczeństwa i wydłużanie długości życia.
3: Po 50 roku życia warto regularnie kontrolować wzrok, nawet jeśli nie odczuwamy jeszcze wyraźnych dolegliwości. Natomiast po 60 roku życia kompleksowe badanie okulistyczne zaleca się zwykle co 1-2 lata. Częstotliwość kontroli powinna być również dopasowana do stanu zdrowia pacjenta i występujących czynników ryzyka. Regularne badania pozwalają wcześnie wychwycić zmiany i zaplanować leczenie, zanim pogorszenie widzenia zacznie ograniczać codzienną aktywność.
1: Mówi doktor nauk medycznych Marcin Jezierski, kierownik medyczny okulistyki i ordynator szpitala NL Med. Głównym objawem zaćmy jest stopniowe, bezbolesne pogorszenie ostrości widzenia i wrażenie patrzenia przez brudną szybę. W szczególności narażone są osoby z cukrzycą, ponieważ ta choroba może powodować wcześniejszy rozwój dolegliwości. Obecnie technologia jest na tyle rozwinięta, że możemy zdiagnozować zaćmę smartfonem, a operacja trwa 10 minut.
0: A my sprawdźmy jeszcze pogodę. Obecnie na termometrach mamy 9 stopni powyżej zera, jednak maks na dziś to aż 20 stopni ciepła. Mamy dziś zobaczyć przede wszystkim bardzo słoneczne niebo niemalże bez chmur oraz opadów deszczu dziś, czy nawet w tym tygodniu, z tego co widzę według prognoz, być nie będzie. Zresztą informacje, jakość powietrza jest na dobrym poziomie, ciśnienie wynosi 1032 hektopaskale.
4: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Na zegarach 4 minuty po godzinie 8 i zaczynamy drugą godzinę wspólnego grania, a muzycznie zaczniemy ją od dzikiej strony grupy Motley Crue. oni na sam początek tej godziny. Kuba Pasieczny, witam serdecznie i zapraszam do samego końca, czyli do godziny 10.

Papa Roach i Last Resort, czyli ostatnia deska ratunku. No jeszcze kilka lat temu wiele ekspertów nie widziało ratunku dla fizycznych nośników muzyki. A tu proszę, mamy 2026 rok i sprzedaż winyli tylko w Polsce bije niemałe rekordy. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Polacy wydali na winyle 42 miliony złotych. I jest to wzrost o aż 46% względem pierwszego półrocza poprzedniego roku. I co ciekawe, winyle zrównały się niemal względem wartości sprzedaży do płyt CD. I płyty winylowe przyciągają także młodszych słuchaczy. Coraz więcej młodych osób chce po prostu mieć fizyczną kopię ulubionej muzyki. Jestem ciekaw, czy wy także zbieracie winyle. Dajcie znać pod 515-515-982. Ciekaw jestem, jaki winyl wpadł ostatnio właśnie w wasze ręce.

Green Lang, Dance to the Grave. Jak jesteśmy w temacie winyli, to najnowsza płyta Green Lang na winylu wygląda naprawdę świetnie i polecam ją sobie zobaczyć. Taki fiolet połączony z brokatem wygląda naprawdę bardzo fajnie. To taka informacja dla osób, które wolą zbierać płyty w innych kolorach niż czarny. A teraz informacja dla festiwalowych świrów. Otóż od dziś można kupić karnety na kolejną edycję Summer Punch Festival. Jest to opcja tylko dla osób, które były już na tegorocznej edycji. Wystarczy mieć przy sobie numer zamówienia lub numer biletu i będziecie pierwszymi, którzy karnety zgarną dla siebie. A warto skorzystać, bo w tamtym roku bilety rozeszły się momentalnie. Bilety sprzedaży będą od godziny 10, za to od godziny 12 poznamy pierwsze zespoły, które wystąpią na przyszłorocznej edycji Mystic Festival. Przypominam, że będzie ona odbywać się już na terenie Ergo Areny w Gdańsku, a nie Gdańskiej Stoczni. Także szykujcie portfele, bo naprawdę będzie na co czekać.

0: przed nami ostatni wyjazd tego poranka na lubelskie drogi. I z tego, co widzę, przejazd po Lublinie powinien być już dużo bardziej swobodny, bo wydaje się już być luźno na lubelskich ulicach. Jedynie w Alei Solidarności, na wysokości hotelu Hampton, możecie chwilę postać. Zwolnijcie także na Wieniawskiej i na Jaczewskiego.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!

Na zegarach 23 minuty do godziny 9, a więc zaczynamy imprezę FM. I na początek koncert formacji, o której robi się coraz głośniej. Otóż w ramach trasy 365 widoków na przyszłość w Lublinie zagra zespół Metro. Będzie to trasa podsumowująca najbardziej intensywny rok dotychczasowej karierze grupy oraz trasa promująca ich zbliżający się debiutancki album, który ukaże się jeszcze w październiku. Koncert zespołu Metro już najbliższą sobotę 3 października w Fabryce Kultury Zgrzyt. Za to teraz co nieco zespole, o którym no z pewnością słyszeliście. Otóż w październiku w Lublinie zagra także grupa Nocny Kochanek. Wyruszyli oni w jesienną trasę koncertową, która będzie towarzyszyć premierze pierwszej w historii zespołu książki biograficznej pod tytułem Nocny Kochanek – Heavy Metalowe Jaja. Koncert Zdrajców Metalu 23 października ponownie w Fabryce Kultury Zgrzyt. I na koniec koncert legendarnej formacji, która istnieje od prawie 60 lat, a mimo to nie mówi ostatniego słowa i koncertuje dalej. Mowa tutaj o grupie Deep Purple, którzy w ramach trasy promującej ich najnowszy album Split przyjeżdżają do naszego kraju. Koncert grupy już 8 października w Atlas Arenie w Łodzi. Radio Centrum.

kawał przyjemnego, progresywnego grania prosto od grupy Tool, ale czemu się dziwić, w końcu to naprawdę rzetelna muzyczna firma. Depotna 98,2 na zegarach 9 minut do godziny 9, a więc zbliżamy się do drugich wydarzeń Radio Centrum na dziś, a w nich usłyszymy m.in. o szkolnictwie w liczbach. Jednak więcej nie zdradzam, zostawię to już Szymonowi Skrzypkowi, który więcej na ten i więcej tematów powie punktualnie o godzinie 9. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Purple i Speed King na 98,2. Na zegarach już godzina 9, a więc to czas na wydarzenia.
1: Przed nami ostatnie szkolenie WOT. O tym za chwilę. Powiemy również o spadającej liczbie dzieci w przedszkolach oraz o inauguracji nowego sezonu w Filharmonii Lubelskiej.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie, 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
2: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. LBOT. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów. Spada liczba dzieci w przedszkolach. Jakie zmiany zachodzą w polskiej edukacji? Najnowsze dane GUS pokazują, że w szkołach podstawowych uczyło się ponad 3 miliony dzieci, czyli o ponad 1% więcej niż rok wcześniej, mimo że liczba placówek spadła. Wśród szkół średnich największą popularnością cieszyły się licea, do których uczęszczało prawie 900 tysięcy uczniów. O kosztach związanych z kształceniem mówi Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
3: Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie wyniosły w 2025 roku ponad 169 miliardów złotych, co stanowiło ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. Jeśli przeliczymy to na jednego ucznia, roczny koszt edukacji w gminnej szkole podstawowej wynosi ponad 26 tysięcy złotych.
1: Zmiany widać również w szkolnictwie branżowym. Liczba uczniów szkół pierwszego stopnia zmniejszyła się o ponad 10%. W technikach najczęściej wybierane były kierunki związane z technologiami teleinformacyjnymi oraz inżynierią i techniką. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Filharmonia Lubelska zaprasza na koncert symfoniczny inaugurujący nowy sezon artystyczny. Wydarzenie będzie muzycznym pomostem pomiędzy Europą a Ameryką. Te kontynenty od wieków spotykają się w biografiach twórców, ich inspiracjach i języku ekspresji. Zbliżający się występ zapewni możliwość, by się o tym przekonać. Tego wieczoru publiczność usłyszy kompozycję Kacpra Madejka, Musica Umbra, inspirowaną nokturnami Fryderyka Chopina. W repertuarze znajdzie się także koncerto d'Opio na skrzypce i altówkę Krzysztofa Pendereckiego. Muzyczny dialog dwóch solowych instrumentów zaprezentują Jakub Haufa i Ryszard Groblewski. Zwieńczeniem występu będzie wykonanie 9. Symfonii e-moll z Nowego Świata, napisanej przez Antonina Dworaka. Koncert rozpocznie się w piątek 2 października o godzinie 19 w siedzibie instytucji przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Orkiestrę Filharmonii Lubelskiej poprowadzi Maciej Tworek.
0: A co słychać w pogodzie? Robi się coraz cieplej. Obecnie na termometrach mamy 12 stopni powyżej zera. Przypominam, że maks na dziś to 20 kresek ciepła i mamy spodziewać się przede wszystkim bardzo słonecznego dnia ze znikomą ilością chmur. Zresztą informacje, jakość powietrza pozostaje na dobrym poziomie. Ciśnienie bez zmian wynosi 1032 hektopaskale.
4: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
0: Na zegarach już niemalże 5 minut po godzinie 9, jednak my nie zatrzymujemy się i jedziemy dalej, do samego końca, w rytmach przyjemnego grania. Counting Crows, Mr. Jones.

Dio, Rainbow in the Dark za nami. No jak wiemy, Polacy do najbardziej uśmiechniętych narodów nie należą. Nie wiem jak to jest w Wielkiej Brytanii, ale Revolut wprowadza funkcję, która będzie zmuszać Brytyjczyków do uśmiechu, czy im się to podoba, czy nie. Otóż ruszyła tam funkcja Revolut Paid with Smile i polega ona na tym, że skanujemy swoją twarz w aplikacji, a potem za pomocą skanu twarzy możemy płacić także przy kasie, jak system potwierdzi tożsamość. I nie trzeba mieć ze sobą ani karty, ani portfela, jak promuje to firma. Warto wiedzieć, czy trzeba uśmiechnąć się, żeby płatność przeszła, jak wskazuje nazwa tej funkcji. No bo jeśli tak, no to ciekawe, czy polski uśmiech także by zadziałał.

Saints DC i Marianne, czyli nowość na 98.2. I co ciekawe, jest to jedyny utwór, jaki zespół udostępnił, promując swój najnowszy krążek Dopamine Chamber, który ukaże się już 16 października, czyli za nieco ponad 2 tygodnie. No i ciekawe, czy zespół jeszcze udostępni jakiś kawałek promujący ten album. No zobaczymy w niedalekiej przyszłości pewnie. Za to na zegarach mamy 22 minuty po godzinie 9, a więc to czas na drugi dziś przegląd prasy. I na początek informacja dla mieszkańców naszego miasta. Otóż 1 października muszą oni sprawdzić, czy przy ich liniach, którymi jeżdżą najczęściej, nie zmieniły się godziny odjazdów. Otóż od czwartku korekty godzin dotkną linię numer 8, 14, 18, 24, 33, 34, 157 i 160. Nowe rozkłady będą obowiązywać w dni powszednie. Więcej na ten temat na stronie internetowej Kuriera Lubelskiego. A teraz bardzo ciekawe badanie dotyczące nieruchomości. Otóż, jak czytam, coraz mniej 30-latków w Europie ma mieszkanie lub dom na własność. 41% osób urodzonych w okolicach 1990 posiada obecnie własne mieszkanie lub dom. Jest to spadek o 11% względem osób urodzonych w 1980. Wtedy w wieku około 30 lat mieszkanie lub dom na własność posiadało 52% Europejczyków. Jednak na tle tych badań wyłamują się Polacy, Czesi i Słowacy. Na przykład w naszym kraju własne mieszkanie posiada 77% osób w wieku od 30 do 39 lat, podczas gdy 30 lat temu było to 57%. Więcej na temat tych badań znajdziecie m.in. na stronie donald.pl.

Robert Gawliński, Nie stało się nic. Jednak ja myślę, że dziki tłum ludzi łącznie usiądzie dziś przed komputerami i konsolami, gdyż właśnie dzisiaj premiera Wiedźmina 3 w wersji zremasterowanej i upiększonej i ulepszonej. Dostaniemy m.in. ulepszoną grafikę, przebudowane drzewko umiejętności, lepszą walkę i nowe animacje. I co jeszcze ciekawe, to na konsolach będzie można instalować mody. I to wszystko za darmo, jeżeli posiadacie podstawową wersję gry. Jeżeli nie macie na przykład dodatków do tej gry, no to także dostaniecie je za darmo. Dostać coś za prawie nic w tej ekonomii, no brzmi jak więcej niż uczciwa cena.

Cage the Elephant, Cold na 98,2, ale spokojnie, o zimno martwić się dziś nie trzeba, bo czeka nas słoneczny, ciepły dzień. Za to na zegarach 7 minut już niemalże do godziny 10, także to pora, żebym już się z wami powoli żegnał. Kuba Pasieczny, dzięki za te ostatnie 3 godziny, trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Za nami Lubelski Festiwal Nauki. O tym za chwilę. Powiemy również o programie dbającym o uśmiechy dzieci w Lublinie. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Za nami największa impreza edukacyjna w regionie. Czy lubelska młodzież zaspokoiła swoją ciekawość? W ubiegły piątek zakończył się 22. Lubelski Festiwal Nauki, podczas którego zarejestrowało się około 35 tysięcy użytkowników. Oprócz ogólnostępnych wydarzeń i atrakcji, w harmonogramie znalazły się wydarzenia specjalne z największymi nazwiskami polskiego świata nauki. Swoje wystąpienie miał m.in. Andrzej Dragan na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym mówił o technikaliach sztucznej inteligencji.
1: Więc często nasze największe odkrycia to prowadzą się do włączenia dwóch kroków, do założenia jakiejś analogii. Ale w ogóle to skupianie się językiem, jedni drogą lepiej, drudzy gorzej, często wymaga od nas nieświadomego nawet po prostu skupianie się ciągle po stronie analogii. Używamy metafor, porównań. Każdy nie ma zdanie, jest jakaś metafora. Jak powiedziałem, że się posługujemy, tu posługiwać się, to jest analogia, używane narzędzia. A ja tylko wydaję dźwięki. To też jest metafora albo analogia.
0: Mówi Andrzej Dragan, profesor fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Wśród zaproszonych byli także Jerzy Bralczyk, Tomasz Rożek, Elwira Śliwkiewicz-Cisak czy Piotr Kosak. Dobór gości na wydarzenia nie był przypadkowy. To są osoby, którymi młode pokolenie się zachwyca. Mówi Katarzyna Dębińska-Domagała z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2: Jestem najbardziej zadowolona z tego, że ogrom młodych ludzi odwiedza właśnie mury. Pokazuje to swoją ciekawość i zainteresowanie. To, że my jako naukowcy właśnie możemy otworzyć zaplecze naszych laboratoriów, sal wykładowych i mimo września, takiego spokojnego akademicko miesiąca, ten uniwersytet żyje.
0: Festiwal składał się z różnych części, typowo naukowych, jak wykłady w murach uczelni, ale także nie zabrakło rozrywkowej części, takiej jak piknik naukowy na Placu Litewskim. Podczas niego mieszkańcy mogli wziąć udział w ponad 120 projektach, w tym m.in. spotkaniach z badaczami, wykładach o dinozaurach, kosmosie i prezentacjach uczelni. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badanie i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
3: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
4: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych, są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
0: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie Olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz to większą popularnością. W 2025 w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1400 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdą się nagrody rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całym kraju. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 12 stopni, jednak temperatura odczuwalna jest o 1 stopień niższa. Barometry wskazują 1032 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
5: Reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
9: Akademickie Radio Centrum.

0: prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody, czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
2: Autopromocja. Akademickie
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w

0: Promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
2: Najwięcej rocka w mieście!
0: Radio Centrum.

0: to było oczywiście The Clash i Train in Vain, Stand By Me. I rzeczywiście, zostańcie z nami, dopiero zaczynamy. Godzina 15 już na naszych zegarach, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: 107 zatrzymanych w ciągu dwóch dni. O tym za chwilę. Powiemy również o poszukiwaniach kreatywnych osób w Lublinie.
0: Wydarzenia przygotował Szymon Skrzypek.
1: Dwa dni i 107 zatrzymanych osób. Policja podsumowuje akcję Poszukiwany. Lubelscy funkcjonariusze zakończyli operację mającą na celu ustalenie miejsca pobytu i zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie nakazów doprowadzenia i listów gończych. Działania miały miejsce w ubiegłym tygodniu i objęły całe województwo. Służby zdołały sprawdzić około 1300 adresów i miejsc w ciągu dwóch dni. Zatrzymanych zostało 107 osób, w tym 14 na podstawie aktywnego listu gończego. Jedna ze znalezionych osób to 25-letni obywatel Ukrainy, który miał na koncie 13 podstaw poszukiwań i 2 listy gończe za oszustwa metodą na pracownika banku. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Policja zapowiada kolejne akcje tego pokroju. Lublin poszukuje po raz kolejny nietuzinkowych osób. Właśnie ruszył nabór do projektu. Kreatywni to inicjatywa, która skupia ludzi odpowiedzialnych za unikalne koncepcje oraz inicjatywy realizowane w naszym mieście. Mogą być nimi twórcy, projektanci, rzemieślnicy, innowatorzy czy przedsiębiorcy. Poszukiwane są osoby zarówno związane z nowymi technologiami i startupami, jak i usługodawcy, których działalność związana jest z tradycją, rzemiosłem czy projektowaniem.
2: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają oryginalny pomysł i odwagę, by go realizować, tworzą unikalne produkty, usługi lub rozwiązania, łączą talent, pasję i przedsiębiorczość, poszukują nowych rozwiązań lub twórczo wykorzystują tradycję oraz są związane z Lublinem i chcą rozwijać swoją działalność. Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i realizujące swoje pomysły poza formalnymi strukturami.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na zwycięzców czeka profesjonalna sesja fotograficzna i nagrania filmowe, podczas których zaprezentowane zostaną sylwetki, miejsca pracy, proces twórczy oraz efekty działalności. Nabór wniosków potrwa do 26 października. Więcej informacji znajduje się na stronie kultura.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie, 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
3: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. LBOT. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów.
0: A teraz pora na informacje pogodowe. Sprawdźmy sobie, co się dzieje za naszymi oknami, a dzieje się dobrze, trzeba przyznać, słonecznie, przyjemnie, 20 stopni Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1032 hektopaskale. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Tu Radio Centrum.
5: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
0: Dzień dobry, cześć i czołem. Jakub Gryz z tej strony. Mamy już 4 minuty po godzinie 15, wtorek, 29 września. Zaczynamy godziny szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Godziny szczytu, których na pewno nie zapomnimy. Już teraz zaczynamy naszą audycję od, można powiedzieć, samego dołu. To jest kawałek Low od zespołu Cracker.

12 minut po godzinie 15. Spodziewać się niespodziewanego to zasada, którą w obecnych czasach chyba wypada wyznawać, bo informacja, o której już za chwilę wam powiem, no to kilka lat temu uznalibyśmy jako bardzo nieśmieszny żart prima aprilisowy, a jednak to rzeczywistość, bo oprócz tego, że Faith No More powracają na scenę, to również zostali ogłoszeni jako pierwszy headliner Mystic Festival 2027. Legendarny zespół altmetalowy, nie tylko w kontekście lat 90., ale generalnie wszechczasów, z równie legendarnym Mike'iem Pattonem na czele. Faith No More zagrają na Mysticu, kiedy już wam, drodzy słuchacze, mówię, a konkretniej od 10 do 12 czerwca, tym razem w Gdańsku, na terenie Letnicy. Wydaje mi się, że skala, czy też waga tego koncertu jest przeogromna i wypada naprawdę zabrać ze sobą garnitur na przyszły Mystic. I o garniturach będzie następny numer. Shaft Dressed Man od ZZ Top.

0: Zostało nam już 29 minut do godziny 16. Kobra Nocka za nami z numerem i nikomu nie wolno się z tego śmiać. I rzeczywiście, to co za chwilę powiem, nie będzie w ogóle śmieszne. Przegląd informacji drogowych. Zwykle wspominałem o tym, gdzie są największe korki, gdzie jest największy problem z przejazdem. No to dziś zrobimy na odwrót. Powiem wam, gdzie nie ma problemu z przejazdem. A mianowicie to jest z Morawińskiego w stronę Alei Solidarności. Chociaż z Alei Solidarności im dalej w las, tym gorzej zdecydowanie. Następnie, dużego problemu z przejazdem nie napotkacie na ulicy Tomasza Zana w stronę Ronda Mokrskiego i tyle właściwie. Całe miasto jest praktycznie zakorkowane. Drodzy słuchacze, powiem krótko, jeżeli macie jakieś bardzo ważne i konkretne informacje drogowe, którymi chcecie się podzielić, to śmiało je do nas podsyłajcie pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

klimaty wyspiarskie, tropikalne, letnie. No, w wielkim skrócie, wyspa od Transsex Disco na 98.2 FM, a jak przy klimatach letnich i wakacyjnych jesteśmy, no to warto wspomnieć o tym, że organizatorzy takiego festiwalu jak Summer Punch Festival ogłosili już pierwszą sprzedaż karnetów na kolejną edycję z przyszłego roku. Ta rozpoczyna się 29 września, czyli już dziś, i zakończy się 6 października. I właśnie to zakończenie jest najważniejsze, bo po 6 października poznamy pierwszego headlinera. W tym roku mieliśmy okazję sprawdzić sobie występ zespołów POD czy też Three Days Grace, który sprawdzimy sobie już teraz.

Queens of the Stone Age z numerem promującym ich zbliżający się krążek Perfect. Premiera za równo miesiąc, a konkretniej 30 października. Za nami utwór o wspaniałym tytule, po prostu przyznam. Where the Goth Girls At, czyli tłumaczymy na to, gdzie są te gotki. Podsumuję to tylko jednym zdaniem. Josh Omi ma na karku ponad 5 dych. I tyle jeżeli chodzi o Queens of the Stone Age, tyle też jeżeli chodzi o pierwszą część Godzin Szczytu. Już za chwilę Motionless in White, a potem wydarzenia, po których ponownie się usłyszymy.

0: na zegarach właśnie wybiła godzina 16, dlatego zaczynamy już wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Wypadek z udziałem pojazdu ciężarowego na DK17. O tym za chwilę. Powiemy również o festiwalu Open City oraz o wykładzie Magdaleny Ujmy.
0: Wydarzenia przygotował Szymon Skrzypek.
1: Wypadek na drodze krajowej nr 17 w Łopienniku nad Rzecznym. Kierowcy poruszają się wahadłowo. Do zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 14.20 na odcinku drogi pomiędzy Piaskami a Krasnym Stawem. Utrudnienia występują na pasie ruchu w kierunku Piask. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a policja ustala okoliczności kolizji dwóch samochodów osobowych i jednego ciężarowego. Na tę porę nie wiadomo, czy ktoś został poszkodowany. Rewers miasta. Festiwal Open City pokaże Lublin od mniej znanej strony. Już 10 października w stolicy Lubelszczyzny rozpocznie się 18. Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City. Tegoroczna edycja nawiązuje do lubelskich spotkań plastycznych z 1976 roku. Artyści zwrócą uwagę na to, co w mieście ukryte, pomijane lub przysłonięte, na zapomniane warstwy architektury, historię i pamięć miejsc.
2: Mi się wydaje, że szczególnie gdy chodzi o przestrzeń miejską i sztukę w przestrzeni miejskiej, to jest bardzo napięta relacja, która z jednej strony zderza nasze potrzeby, takie bardzo proste, nie znaczy złe, ja mówię po prostu proste, czyli potrzebujemy estetyzacji przestrzeni, a sztuka dobra nie znaczy, że będzie sztuką estetyzującą. I wydaje mi się, że tu jest też kolejny moment, kiedy musimy zrozumieć, że rolą sztuki jest w jakiś sposób redefiniowanie miasta oraz naszego o nim myślenia, a nie jego upiększanie.
1: Mówi Cezary Hunkiewicz, kurator festiwalu. Otwarcie zaplanowano na godzinę 14 spod Centrum Kultury, gdzie uczestnicy wyruszą na spacer kuratorski. Pracę będzie można oglądać do 7 listopada. W tym roku festiwal obejmie nowe dzielnice Lublina, a instalacje będzie można podziwiać w całym mieście. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy artysta może przekroczyć każdą granicę w imię wolności twórczej? Przed nami wykład Magdy Ujmy, Skandal w sztuce. Wydarzenie będzie dotyczyło treści książki, a jednocześnie będzie przeglądem najbarwniejszych czynów, które przyniosły wstyd w historii. Uczestnicy przekonają się, że istnienie skandali jest starsze niż mogłoby się wydawać. Pociągają one za sobą bowiem konsekwencje. Z jednej strony odkrywają hańbą jego sprawcę, ale z drugiej mogą także przysporzyć sławy. O tym wszystkim opowie krytyczka i historyczka sztuki, kuratorka wystaw oraz autorka książki Skandale w sztuce Magdalena Ujma. Na wykład pójdziemy już jutro na godzinę 18 do siedziby Fundacji Szpilka przy ulicy 3 Maja 22 przez 4. Wstęp jest wolny.
0: A za oknami mamy skandalicznie dobrą pogodę. Aktualnie termometry wskazują na 21 stopni Celsjusza. Wieczorem temperatura spadnie do okolic 14-13. Jest słonecznie. Na ten moment ciśnienie atmosferyczne wynosi 1032 hektopaskale. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
3: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
4: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.
0: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Zagalopowałem się, przepraszam. 4 minuty po godzinie 16, wtorek, 29 września. Przy mikrofonie dalej Jakub Gryz. No i zaczynamy już kolejną część godzin szczytu. Zaspoilerowałem, jaki już utwór będziemy mogli usłyszeć w tym momencie. Under Pressure, Queen, David Bowie, oczywiście w Akademickim Radio Centrum.

11 minut po 16. The Warning z numerem Kerosene, za nami na 982 FM. A ja za chwilę powiem wam nie o ostrzeżeniu, chociaż temat wydawałby się, że jest w pewien sposób ostrzeżeniem. Ruszamy w stronę Stanów Zjednoczonych, gdzie pewna firma, tak zwana Toys R Us, jeszcze w 2017 roku ogłosiła upadłość. Okazuje się, 10 lat później, prawie 10 lat później, że firma jest naprawdę w doskonałym stanie. A dlaczego? Bo wzrosła popularność fizycznych zabawek wśród nie dzieci, lecz dorosłych. No, przykład tak zwanego eskapizmu, można powiedzieć. Ktoś nawet przygotował raport, pewna organizacja, która założyła, że ponad 50 wszystkich zakupów zabawek to zakupy wśród bezdzietnych dorosłych. Nie wiem, jakie to ma znaczenie. No ale co ciekawe, w ogóle jest wybór tych zabawek, bo to są karty z Pokemonami, klocki Lego, chociaż w ogóle byłoby się wydawać, że jak mówimy o Stanach Zjednoczonych, no to pewnie powinny wyprzedawać się najlepiej plastikowe rekwizyty karabinu automatycznego AR-15.

Black Sabbath wyprzedziło swoje czasy tak bardzo, że napisali i nagrali numer, który zainspirowani byli wtedy filmem Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy, i to jeszcze 11 lat przed premierą tego filmu. Iron Man za nami, ja sobie żartowałem wcześniej, to głupota co powiedziałem, ale tak swoją drogą, co w ogóle stało za sukcesem Black Sabbath? No, dobrą muzę grali oczywiście, to prawda, ale ostatnio Tony Iommi udzielił wywiadu i odpowiedział w sumie na takie pytanie. No i powiedział wprost, po prostu kochaliśmy to robić, nie robiliśmy tego dla pieniędzy ani dla niczego innego. To słodkie, chociaż przyznam, że nie w 100% szczere, bo ważny to był jeszcze pewien wpływ związków chemicznych, ale o tym nie będę już wspominał na naszej antenie. I came

0: Zostało nam jeszcze pół godziny do 17. Zaczynamy kolejny przegląd informacji drogowych i zaczynamy od informacji o wypadku, a mianowicie na skrzyżowaniu Alei Kraśnickiej oraz ulicy Głębokiej. Aleja Kraśnicka swoją drogą jest już całkowicie zakorkowana, więc to nawet nie próbujcie tą stroną przejeżdżać. Następnie spore kłopoty, no prawdziwy Armagedon można nawet dodać. Możecie teraz przeżyć na ulicy Narutowicza, w szczególności w stronę Nadbystrzyckiej. W Alejach Racławickich aleje są praktycznie zakorkowane w każdą stronę. Wolska tak samo. Identycznie jest sytuacja w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Niemal letko, jeżeli nie mielibyśmy określić tamtą sytuację. Następnie Diamentowa, Krochmalna, Jana Pawła II. Jest ciężko. Jest ciężko zdecydowanie. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

muzyka, o którą mam nadzieję każdy prosił i chciał. Dire Straits, Sultans of Swing w akademickim Radiu Centrum Klasyk przez wielkie K. Drodzy słuchacze, jeżeli dziś planujecie zrobić sobie mały spacerek w stronę Placu Litewskiego, no to dziś wieczorem zobaczycie serce naszego miasta w zupełnie nietypowej scenerii, bo dziś mniej więcej po godzinie 18:40 kluczowe elementy placu zostaną skąpane w intensywnym, krwisto-czerwonym świetle. A z jakiej to okazji? No z takiej okazji, że nasze miasto w ten sposób włącza się w obchody Światowego Dnia Serca, które dziś właśnie przypadają. Warto również dodać, że jest to element ogólnopolskiej kampanii prozdrowotnej Cholesterol, poznaj swoje liczby. Przepraszam z góry za tytuł następnego utworu. Gruby jak Elvis, Still Love, już teraz. Coś

Kto by się spodziewał? Highly Suspect w Radiu Centrum i numer Guess What? No i właśnie, kto by się spodziewał, że wcześniej, jak wspominałem o Światowym Dniu Serca, to generalnie jeszcze zahaczę o dzisiejszą kartkę z kalendarza. Sprawdźmy sobie, 29 września, co się dziś wyrabia. No po pierwsze, swoje imieniny dziś obchodzi Michał, Michalina oraz Rafał. Życzymy wam wszystkiego najlepszego z tej okazji cała redakcja Akademickiego Radia Centrum. No i warto też dodać, że dziś jest Dzień Kuriera i Przewoźnika. Przewoźnikiem nie jestem, ale po części trochę z kurierami się utożsamiam, gdyż też dostarczam wam sporo świetnych hitów. Rage Against the Machine już teraz z numerem Sleep Now in the Fire.

A ten zespół już niebawem będziecie mogli usłyszeć w Fabryce Kultury Zgrzyta, konkretnie 3 października. Mowa tutaj o formacji Metro. Kawałek Hej Aloszka za nami na 98.2 FM. Oprócz koncertu warto również wspomnieć o tym, że zespół w końcu szykuje się do wydania swojego debiutu, pomimo tego, że na scenie są już ponad 5-6 lat. Masę radiowych hitów mają właściwie za sobą, no ale w końcu wydają 16 października swój debiutancki album 365 widoków na przyszłość. I miejmy nadzieję, że ich przyszłość będzie naprawdę świetna. Zostało nam jeszcze 6 minut do godziny 17. A Perfect Circle już teraz z numerem Cok Cok, potem wydarzenia i usłyszymy się ponownie.

0: na zegarach mamy już równo godzinę 17. Za nami Krzysztof Zalewski i kawałek Ptaki, a przed nami wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Wojsko przejedzie przez dzielnicę Lublina. O tym za chwilę. Powiemy również o Wschodniej Konferencji Kreatywnej oraz Europejskim Tygodniu Profilaktyki.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Przez Lublin przejadą czołgi. Brygada wydała apel w stronę mieszkańców. Jutro w godzinach wieczornych i nocnych przez lubelskie dzielnice przejedzie kolumna pojazdów wojskowych. Jest to kolejna część etapu transportu logistycznego lokalnych jednostek. Według komunikatu wojsko będzie poruszać się w rejonach Tatar, Felina, Bronowic i 10. 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana wystosowała apel do mieszkańców, aby nie publikować informacji o dokładnej trasie w mediach społecznościowych. Człowiek w centrum kreatywności. Powraca największa konferencja branżowa w tej części Polski. 15 i 16 października odbędzie się trzecia edycja Wschodniej Konferencji Kreatywnej. W tym roku organizatorzy skupią się na roli człowieka w świecie, który coraz szybciej zmienia sztuczna inteligencja. Ponadto wydarzenie zostało wzbogacone o 7 współprac międzynarodowych z krajów środkowo-wschodnich Europy.
2: W końcu właśnie ostatnim punktem było tworzenie tego hasła programowego i to był taki naprawdę świetny proces, gdzie na końcu tak niesamowicie wszyscy byliśmy zgodni, że właśnie to Human Only jest świetnym hasłem. Zresztą my je stosujemy tak trochę wymiennie w animacji Human Only, Only Human. Ono jest trochę przewrotne oczywiście, trochę takie prowokujące w erze dominacji AI i tego kolosalnego trendu. Więc tutaj też w rozmowie z każdym potencjalnym prelegentem to hasło było poruszane.
1: Mówi Michał Ćwiek, współorganizator East Creative. W harmonogramie znajdują się 4 strefy programowe, podczas których usłyszymy ponad 20 prelekcji i warsztatów. Zwieńczeniem konferencji będzie finał konkursu Young Stage, w którym Kapituła nominowała 10 projektów ze środowiska branżowego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże należy wcześniej się zarejestrować. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Trwa Europejski Tydzień Profilaktyki. W ramach jego pierwszej edycji szereg darmowych konsultacji medycznych. Już jutro w 11 miejscach w całej Polsce będzie można wykonać darmowe badanie spirometryczne. Wśród lokalizacji znajduje się oddział lubelski NFZ na ulicy Nadstawnej. Diagnostyka umożliwia identyfikację i obserwację m.in. astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, na którą w Polsce cierpi aż kilka milionów ludzi, z czego duża część nie zdaje sobie z tego sprawy.
3: Zapraszam wszystkich Państwa, którzy mają duszność wysiłkową, którzy kaszlą, nie wiedzą dlaczego. Jeśli jesteście po 40, jeśli palicie tytoń albo jesteście byłymi palaczami, jeżeli żyjecie w zanieczyszczonej atmosferze, wykonajcie badanie spirometryczne, to może uratować Wasze życie. Obturacja jest charakterystyczna dla przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
1: Mówi doktor habilitowany Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii WIMPiB, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. W sytuacji, gdy podczas badania wejdzie obturacja, może okazać się, że pacjent ma astmę lub POHP. Wówczas badany otrzyma list do lekarza rodzinnego z prośbą o dalszą diagnostykę. Lekarze będą przeprowadzać badania w godzinach od 8 do 16.
0: Sprawdźmy ponownie dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami bez większych zmian, dalej słonecznie, 20 stopni Celsjusza na termometrach, wieczorem temperatura spadnie do okolic 12. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1032 hektopaskale, biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
0: Krótko i zwięźle. Mamy 4 minuty po godzinie 17. Zaczynamy godziny szczytu, już ostatnią ich część w Radiu Centrum. Oczywiście Jakub Grys z tej strony, a plan jest prosty. Simple Plan już teraz i kawałek Your Love is a Lie.

przepyszna indie rockowa przekąska przed kolacją, bądź też przed obiadem, w zależności od tego, czy dopiero będziecie wracać do domu. Za nami Kio i kawałek Forn, to dosyć świeży numer, trzeba przyznać. No to teraz powiemy sobie o klasyku, kompletnie w drugą stronę, bo dziś jest piekielnie ważna data, 29 września, bo równo 34 lata temu grupa Alice in Chains wydała swój drugi studyjny album pod tytułem Dead. Myślę, że najlepszy sposób na celebrację tego dnia, tego albumu, jest zagranie kawałka z tego też i krążka. Wood już teraz.

Mamy prawie 21 minut po 17 i raz na jakiś czas możemy sobie pozwolić dowalić dobrym punk rockiem na antenie akademickiego Radia Centrum. Bad Brains in Our Band in DC. Ten zespół wybraliśmy nie bez powodu, bo ten legendarny zespół, no pionierzy, nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o amerykański hardcore, szykują się do premiery ich nowego projektu, który nazywa się Are You Ready? The First Studio Recording, czyli to jest, jak już sama nazwa sugeruje, zbiór 6 nagrań z ich pierwszej sesji nagraniowej w profesjonalnym studiu. Nagrania te pochodzą jeszcze z marca 1979 roku i powstały w ciągu zaledwie jednej godziny sesji nagraniowych. Co ciekawe, warto dodać, że za remastering i mix odpowiada postać, która jest punkowcem z krwi i kości, czyli Ian McKay z zespołu Fugazi. Premiera kiedy? 6 listopada. Było trochę punk rocka, to teraz w kompletnie inną stronę. Muzyka zdecydowanie spokojniejsza. Moja i twoja nadzieja. Zespół Hey!

0: Zostało nam jeszcze 30 minut do końca naszej dzisiejszej audycji, jak i również 30 minut do 18. Zaczynamy ostatni przegląd informacji drogowych i w końcu możemy odetchnąć z ulgą. Z tego co widzę, na ten moment największe problemy z przejazdem na Podkacie w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Wolska jest całkowicie zakorkowana w każdą stronę. Dalej Armagedon jest na ulicy Narutowicza w stronę Nadbystrzyckiej oraz również w stronę Lipowej, a poza tym w miarę stabilnie w centrum miasta. Więc, drodzy słuchacze, co to oznacza? To oznacza, że jeżeli jeszcze macie jakieś informacje drogowe, to możecie oczywiście je do nas podsyłać pod 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam już bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

To było hardkorowe. Wow, this is hardcore na 98.2 FM. 20 minut do 18. Zaczynamy imprezę FM. Sprawdźmy sobie najbliższe propozycje koncertów. Zaczynamy od klubu Graffiti. W czwartek 1 października o godzinie 18 zagrają dla nas trzy naprawdę świetne zespoły specjalizujące się w muzyce ciężkiego rocka oraz w metalu wszelakim, chociaż najbardziej progresywnym. Za bardzo się rozgadałem. To kto zagra w końcu? No po pierwsze, zagra dla nas formacja Sublunary z Rzeszowa, która właśnie specjalizuje się w brzmieniu

to ten tans. I poza wszystkim, i przede wszystkim, to musimy już zakończyć dzisiejszą audycję. 6 minut do 18, a to oznacza, że czas się pożegnać oczywiście. Przy mikrofonie był Jakub Rys. Zostańcie jeszcze z nami. Wydarzenia już za chwilę, serwis sportowy za chwilę. A z mojej strony to tyle. Zostają was jeszcze z The White Stripes i z zespołem Kult. Dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Lasy pod ochroną funkcjonariuszy. O tym za chwilę. Powiemy również o drogich pośrednikach oraz wernisażu wystawy w CSK. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Lasy pod dodatkową ochroną. Trwa akcja Jesień 26. W trakcie schyłku roku tereny leśne stają się wielobarwną atrakcją dla wielu osób. Aby pozostała w tych kolorach, do 18 października funkcjonariusze i strażnicy prowadzą działania mające na celu sprawdzanie, czy lasy pozostają pod opieką korzystających z niego osób. Służby zwracają uwagę na nielegalne przejazdy samochodami, motocyklami i quadami, a także zaśmiecanie, kradzież drewna oraz niszczenie roślinności. Policja przypomina, że pojazdami silnikowymi można poruszać się po lesie drogami publicznymi oraz odpowiednio oznakowanymi drogami leśnymi. Spacerowicze powinni zabierać ze sobą odpady, nie hałasować oraz nie niszczyć przyrody. Ognisko natomiast należy rozpalać wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed firmami, które oferują odpłatną pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Za takie usługi można zapłacić nawet ponad 20 tysięcy złotych. Pracownicy instytucji otrzymują kolejne zgłoszenia dotyczące działalności płatnych pośredników. Wcześniej przedstawiciele kancelarii kontaktowali się z osobami z niepełnosprawnościami bezpośrednio w ich domach, a także promowali swoje usługi w internecie. Teraz nawiązują kontakt korespondencyjnie.
1: Wysyłają listy bezpośrednio do domów seniorów i osób z niepełnosprawnością z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające. Ostrzegamy przed taką pomocą, bo wsparcie w wypełnieniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS, a także na naszej infolinii.
0: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Pracownicy zakładu apelują o ostrożność i korzystanie z oficjalnych źródeł informacji dotyczących świadczenia. W przypadku podejrzenia oszustwa sprawę należy zgłosić policji. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wygnanie może mieć wiele twarzy. Być doświadczeniem samotności, ale także poszukiwaniem własnego miejsca. Nadchodzi wernisaż wystawy Zbigniew Oporski, Exilium. Ekspozycja obejmuje kilkadziesiąt obrazów olejnych oraz rysunków autora. Jego twórczość można zakwalifikować do nurtu tzw. realizmu magicznego. Samo pochodzące z języka łacińskiego słowo exilium jest jednym z najważniejszych motywów archetypowych w sztuce. Podczas zwiedzania wystawy uczestnicy zobaczą prace tworzące wielowymiarową narrację. Ich treść łączy rzeczywistość z wyobraźnią i światem wewnętrznych przeżyć. Na wernisaż pójdziemy w najbliższy piątek na godzinę 18 do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Udział jest bezpłatny, ekspozycja będzie dostępna do 15 listopada.
2: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Mimo dwóch rozegranych spotkań w Lidze Narodów, przerwa reprezentacyjna nadal trwa. Już dzisiaj kibice obejrzą łącznie 10 spotkań we wszystkich dywizjach. Na najwyższym poziomie Czechy zagrają z Anglią, a Hiszpania podejmie Chorwację. Oba pojedynki zaplanowano na 20:45. Jeśli chodzi o biało-czerwonych, dwa kolejne mecze odbędą się na początku października. Trzeciego na własnym terenie zmierzymy się z Rumunią, a piątego na wyjeździe staniemy do rewanżu z Bośnią i Hercegowiną.
3: Tracimy bramki. Analizujemy, rozmawiamy, tracimy bramki. Można w tym momencie powiedzieć po błędach indywidualnych, bo tam nie brakuje zawodników. Wtedy, kiedy tracimy bramki i rzeczywiście to musimy poprawić, bo trudno jest o dobry wynik, tracąc w ten sposób bramki. My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
2: Mówił na konferencji prasowej po meczu ze Szwecją selekcjoner Jan Urban. Przechodzimy do tenisa. Dawid Hurkacz, wicemistrzem turnieju ATP 250 w Shenzhou. Polski zawodnik przegrał swoje finałowe starcie z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6-6-7. Dla Hurkacza był to 13. finał w karierze w cyklu rozgrywek ATP. Ostatni raz wygrał natomiast w 2024 roku podczas turnieju w portugalskim Estoril i tutaj licznik zatrzymał się na 8 zwycięstwach. Drugie miejsce podczas chińskiego turnieju dało mu jednak awans w światowym rankingu. Hurkacz przesunie się na 39. miejsce. A na koniec koszykówka. Przed nami druga kolejka najbardziej prestiżowego turnieju na starym kontynencie, Euroligi. Łącznie kibice będą mieli szansę obejrzeć 8 spotkań. Wśród nich będzie dwóch reprezentantów Polski. O godzinie 18 wystartował pojedynek Dubai Basketball z FC Barceloną, w której barwach występuje Aleksander Balcerowski. W swoim debiucie na euroligowych parkietach zanotował ostatnio 10 punktów, 4 zbiórki i 2 asysty w wygranym meczu z Anadolu Efes. We wspomnianym tureckim zespole gra natomiast nasz drugi reprezentant Jordan Lloyd, który o 19 rozpocznie dzisiaj swój pojedynek z Realem Madryt.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 17 stopni, a temperatura odczuwalna jest o 1 stopień niższa. Barometry wskazują 1032 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Reklama.
5: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
3: Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Uwaga! Ta audycja przeznaczona jest dla słuchaczy o mocnych nerwach i uszach. Hardkorowa muzyka i zero litości. Serce z kamienia w Akademickim Radiu Centrum.

Zaczęliśmy z delikatnym opóźnieniem, ale nie śmiałabym przerwać Blondie w ich grze, dlatego no w zamian rozpoczęliśmy troszeczkę później, ale z jakim przytupem While She Sleeps na naszej antenie Radia Centrum rozpoczyna ostatni w tym sezonie już Serce z Kamienia, audycję Serce z Kamienia, które poprowadzi Gabriela Walińska. Kłaniam się serdecznie. No i konkretnie był to utwór The Guilty Party i rzeczywiście trochę taka impreza dzisiaj będzie, bo poświęcę tą ostatnią audycję takim the best of z tego minionego sezonu i może troszkę nie tylko, no bo tutaj zahaczymy o coś, czego akurat w tym sezonie wakacyjnym nie było, ale temat jak najbardziej bardzo aktualny. Natomiast no ja mam takie szczęście, że mogłam ponad pół roku być zdrowa i grać w radiu z bardzo zdrowym gardłem, ale na ostatnią audycję się rozchorowałam, więc dzisiaj będę mówić troszeczkę mniej, może troszeczkę wolniej i przede wszystkim oddamy ster muzyce. No ale jeszcze co nieco wam powiem. Chociażby to, że niedługo, a propos jeszcze takich imprez, no to się będziemy mogli spotkać z Dimaterią i The Method. 27 listopada wystąpią wspólnie w Lublinie i właśnie to z takich nowszych ogłoszeń, to właśnie dzisiaj ogłosili supporty i będzie to Dead You i Hoax of Uppsala, więc tutaj line-up srogi. Będzie można pokiwać głową do ciężkiej muzyki. No i już teraz też będziemy mogli pokiwać głową do Dimaterii, którą również gościłam w tym sezonie w audycji z tym jednym z najnowszych utworów 1984, więc posłuchajmy.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Serce z kamienia w Akademickim Radiocentrum.

No i kolejny polski akcent w dzisiejszej audycji, który gościł parę razy w tym sezonie, czyli Punched Orange i akurat najnowszy, najnowszy z singli, które zostały wydane przed płytą, utwór Smoke. No i właśnie tak jak wspominałam te dwa tygodnie temu, no to właśnie chłopaki wydali album w zeszły piątek i muszę przyznać, że jest bardzo spójny, a zarazem poszczególne utwory są jakoś wyróżniające się, choć jeszcze jakbym się miała przyczepić, no to ten mastering jeszcze troszeczkę można podkręcić, ale naprawdę fajna rzecz do słuchania, polecam. No i przechodząc już do następnego utworu, który również wywarł na mnie duże wrażenie i myślę, że zespół się dobrze wstrzelił też z stworzeniem właściwie swoim w tym okresie, gdzie już no właśnie zabrakło przepraszam, się zadławiłam trochę, ale właśnie na dobry grunt trafili i przy okazji dużo fanów zebrali. Chodzi mi o Senobi, oczywiście ten anonimowy zespół, który zdobywa popularność i również mieliśmy w tym sezonie ostatni ich singiel, a było to Swallowed by the World, no i którego teraz sobie znowu posłuchamy.

Czasem było szybciej, czasem wolniej, ale zazwyczaj mogliście jednak oczekiwać jakiejś dawki nowych brzmień. A za nami Starset z utworem Paradoxy, który rozpoczął poniekąd ich jakąś nową ścieżkę muzyczną. W międzyczasie wydali też kolejny utwór Annihilation i równie ciekawy zresztą. No i tutaj nowe ścieżki będą przed nimi, myślę, stały otworem, a my będziemy obserwować, jak będą się rozwijać w tym zakresie. Natomiast podobnie ma się zespół CMS. Oni już jakiś czas temu łączyli oczywiście elektronikę z metalem, ale to były takie raczej rejony średnio ciężkie, tak bym powiedziała. No a na ostatniej płycie tutaj zaserwowali nam ciekawe, bardzo ciężkie brzmienia, również nostalgiczne, jak to słyszeliśmy w utworze Sinner w tym sezonie. No i właśnie tego również sobie znowu posłuchamy.

jak bardzo teraz ten utwór ponownie pasuje do ostatniej afery z Edem Sheeranem i Macklemorem, no bo tu również właśnie Oli Sykes wpadł na pomysł na The Humanist, właśnie po tym jak usłyszał, że wspieranie Palestyny mu się nie opłaci. No i właśnie The Humanist dołączyło u Bring Me The Horizon do odnowionej wersji Count Your Blessings, którą w tym sezonie sobie przesłuchaliśmy podczas całej jednej audycji. No warto zdecydowanie, bo ta odnowiona wersja jest, no, palce lizać. A do tego śmieszna sytuacja, że właśnie jak na początku września przypomniałam po prostu, żeby się ludzie nie przestraszyli, że paczka do nich idzie, bo właśnie w Polsce to wydanie było opóźnione z preorderu, no to właśnie dzień po tym, jak o tym powiedziałam, właśnie też dostałam maila, że właśnie do mnie idzie płyta i już mam w swoich łapkach i mogłam ją przesłuchać na swoich głośnikach bezpośrednio z płyty, a nie ze streamingów. No i tutaj bardzo fajny utwór, myślę, że w sam raz na audycję Best Of. I również do tego dołączy Lorna Shore, kolejny, jeden z cięższych zresztą zespołów, które u mnie gościł. I poza tym trochę jestem ciekawa też, jaki jest według was najcięższy zespół, jeśli macie taki jakiś w głowie, że no to już jest naprawdę ciężka muzyka, to piszcie pod 515-515-982, chętnie poczytam, a w międzyczasie posłuchamy sobie jakże ciężkiej muzyki Prison of Flesh, które gościło w tym sezonie w Sercu z Kamienia.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+. Stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Serce z kamienia.

No, to nie był najlżejszy utwór, ale w porównaniu do Lorna Shore, no to chyba jednak delikatnie uspokoiliśmy antenę. Ale wracając jeszcze do Lorna Shore, no to tutaj dostałam od Eweliny SMS-a, że no idealna muzyka po ciężkim dniu. I ja również Ci dziękuję za tego SMS-a. No i według naszej słuchaczki Eweliny, wymiatają na koncercie. Osobiście nie miałam szansy spróbować, ale wierzę jak najbardziej. A do tego jeszcze dostałam SMS-a na samo pytanie, jaki jest według Was najcięższy zespół, no to Sarkofago, więc myślę, że tutaj warto się zainspirować i właśnie telefony w dłoni wyszukać, czymś się zainspirować i dodać do swojej listy. No i kolejny fajny zespół przed nami, a który gościł na naszej antenie i to już ostatni, jeśli chodzi o nasze The Best Of, ale jeszcze za chwilę do Was wrócę, a na razie oddaję antenę Noctlus w towarzystwie Denzela Curry'ego, no i Hive Mind, trochę rapu też nam tu dojdzie.

No i właśnie Hive Mind nam zamyka nasze The Best of Serce z Kamienia 2026, które dobiega końca, no bo jeszcze jeden utwór powiedzmy przed nami, który nawiąże do właśnie tego, co ostatnio wyszło, czyli Social Apocalypse od Bullet for My Valentine. No ten utwór wiem, że był w piątek omawiany, więc ja tylko powiem, że podoba mi się, czekam na więcej i zobaczę, co przygotują właśnie chłopaki z zespołu. Natomiast my posłuchamy sobie czegoś nieco starszego i bardziej hitowego w ich wydaniu, czyli All These Things I Hate na sam koniec audycji. Ale jeszcze przypomnę, że oczywiście zachęcam do tego, żeby słuchać również w tradycyjnym sezonie Radia Centrum. No tutaj właśnie ogłoszono ramówkę na mediach społecznościowych, więc tam Was odsyłam. Różne ciekawe audycje nas czekają. A ja, no, żegnam się i to na bardzo, bardzo długo, bowiem to moja ostatnia audycja w ogóle w Radiu Centrum. Dziękuję za słuchanie mnie przez ostatnie w sumie 3 lata. I no, tutaj w radiu trudno powiedzieć, tak całkiem żegnam, ale no jednak no, w najbliższym czasie na pewno się nie usłyszymy, więc bardzo dziękuję całej redakcji Radia Centrum, nie tylko tej muzycznej, ale przede wszystkim też informacyjnej, sportowej i kulturalnej, no i wszystkim osobom towarzyszącym, czyli również realizacji i naszemu redaktorowi naczelnemu. A ja dziękuję za ostatnią godzinę i tak jak wspomniałam, 3 lata. Była z Wami Gabriela Wolińska przez ostatnią godzinę i 3 lata w Radiu Centrum. A zostawiam Was All These Things I Hate od Bullet for My Valentine. Życzę miłego wieczoru.

0: Reklamy.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej loka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

sharp shock. They don't do it again. Dig it? I mean, you got

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Centrum. Najwięcej lokal w mieście!

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej lokowiście!

0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A ma tu ju. I ten prstinek, coś mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szedł

Koniec odcinka drugiego i zarazem ostatniego. Radio Centrum.